bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

To jest radio Złote Przeboje.

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media...

0: Ale w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Thank you.

0: w media eksperta nie masz.
1: W Media Expert. Wyprzedaż.

0: trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Jest niedziela, godzina 8 na zegarach. To Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
5: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch. Trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł. 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
6: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
5: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
7: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
8: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
7: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
9: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
7: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
5: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Zdecydowanie cieplej dziś niż wczoraj, 28 stopni we Wrocławiu, podobnie też w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie. 27 w centrum, nieco chłodniej na Pomorzu. Pokapie teraz trochę w Wielkopolsce i na północy kraju, ale potem będzie już ładnie. Kasper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Będę miał dla was dzisiaj kilka atrakcji, kilka zaproszeń, ale na razie nic więcej nie zdradzę. No trzeba nas słuchać najlepiej od rana.
11: Radio Złote Przeboje.
4: Niedzielę zaczynamy z matematyką, czyli 2 plus 1. Chodź, pomaluj mój świat.

London Beat w Radiu Złote Przeboje. A ja od razu zaproszę wieczorem dziś na plaży Wawer w Warszawie wielki rockowy koncert Majki Jeżowskiej. Ja wiem, że znacie jej piosenki, ale wiele osób w tej wersji, w której śpiewa je obecnie, być może ich nigdy nie słyszała. O, tak będzie dziś wieczorem. Fantastyczna zabawa i wspomnienie lat młodości gwarantowane. Majka Jeżowska dziś na plaży Wawer. Polecamy wieczorem. A po 20 jeszcze konkurs od Radia Złote Przeboje, a potem już koncert Majki.

0: Wrześniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram, a ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
5: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Reklama.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8.27, Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę u nas Cher, która, słuchajcie, zaprasza fanów na kolację u siebie w domu. W Malibu w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście nie wszystkich, tylko wybrane dwie osoby, te, które wezmą udział w specjalnej loterii lub w aukcji charytatywnej. Cher od lat pomaga ludziom, zwierzętom na całym świecie i pieniądze z różnych licytacji czy też akcji przeznacza właśnie na te cele. No i taką niespodziankę nagrodę sobie wymyśliła, żeby zachęcić fanów do wspierania różnych inicjatyw. No i oczywiście fani wierzą, że do nich uśmiechnie się los. A zatem believe, wierzymy i my.

0: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
1: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
0: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
1: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
2: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
10: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na...

Anita Tikara w Radiu Złote Przeboje. A jeden z bohaterów filmów naszej młodości, czyli Sylwester Stallone, w szczerym wywiadzie powiedział tak. Jako aktorowi nie zostało mi zbyt wiele czasu w

W moim wieku nieustannie słyszę tykanie mojego zegara, tak już głośnego jak Big Ben. Moim pragnieniem i ambicją byłoby pójście w ślady Clint Eastwooda i zajęcie się reżyserowaniem filmów. Aż sprawdziłem, ile aktor znany z Rambo czy Rockiego ma lat. W lipcu skończył 80. No to rzeczywiście latać na planie z pistoletem w tym wieku, to już lepiej chyba popatrzeć, jak inni latają. Dużo siły jeszcze i energii dla Stallona.

Marley w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00. W naszych wiadomościach do Trójmiasta się przeniesiemy. Będzie o nocnym dużym pożarze w Gdyni. Zostańcie z nami.

0: Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na wiadomości.
5: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Curychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
6: Mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
5: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Teraz najwięcej chmur na Pomorzu i w Wielkopolsce. Po południu w okolicach Trójmiasta może pokropić, ale będzie ciepło, bo 25 stopni, 27 w centrum oraz w Poznaniu, a także w Kielcach, Wrocławiu, Opolu, Katowicach. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po godzinie 9:00 zajrzymy sobie w najbliższym czasie do pięknej posiadłości Justyny Styczkowskiej między innymi i posłuchamy Beatlesów.
8: Radio Złote Przeboje.
4: Beatlesi to już teraz oczywiście.

Dżamelia w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje Superstar, czyli o supergwieździe piosenka. No to będzie o takiej, o Justynie Steczkowskiej, która mieszka w małej wsi 40 km od Warszawy. No i fani ostatnio zachwycają się zdjęciami, na których prezentuje swoją posiadłość z wielkim ogrodem. Ogród, słuchajcie, większy niż boisko piłkarskie, tak dla zobrazowania. A na posiadłości pani Justyny jest też nawet prywatny staw. O, kontakt z naturą jest dla niej bardzo ważny. Pozdrawiamy i przyjemnego grabienia liści niebawem życzymy.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. To jest poranny program w radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Red Set Fred w Radiu Złote Przeboje w ostatnią niedzielę wakacji. No dziś już pewnie niektórzy milusińscy do domów wrócą z wypraw i kolonii, bo we wtorek do szkoły. Niedzielę mamy handlową, jest szansa dla rodziców na szkolną wyprawkę, można dziś zrobić. Średni koszt tegorocznej to około 120 zł, ale takie pełne wyposażenie od zera do bohatera szkolnego z plecakiem, obuwiem, strojem na WF. No to wydatek nawet rzędu 500 zł. Ci co tydzień temu od nas plecaki zgarnęli, to zawsze są do przodu. Polecamy się na każdą okazję. A jeszcze coś dzisiaj ciekawego i fajnego będę miał dla was. Słuchajcie nas koniecznie, choćby po godzinie 10. Muzycznie teraz Stevie Wonder.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
1: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
1: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Słuchaj, Marian.
5: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
5: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
0: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje, w hymnie młodości można powiedzieć. Za chwilę zagram Ingrid wam na niedzielne dobudzenie się, trochę szybciej będzie. A Ingrid w swych mediach społecznościowych taką smutną informacją się podzieliła, bo przekazała, że po 20 latach pożegnała swojego ukochanego kota. Kota, którego znalazła, słuchajcie, 20 lat temu przy lotnisku, jak leciała do Polski. Przekazała kotowi, żeby poczekał 3 dni na nią, aż z tej Polski wróci. Poszła w to samo miejsce, kot tam był, wzięła i przygarnęła go do domu. Piękna historia, prawda? Gdyby nie koncert w Polsce, to 20 ostatnich lat byłoby smutne dla Ingrid.

0: W YouTube to się zawsze można zasłuchać. Tu Radio Złote Przeboje, my tu świętujemy wolną niedzielę, a w Stanach Zjednoczonych tenisiści szykują się na US Open, szykuje się też Iga Świątek. W jakiej jest formie? Opowie sama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie radia Złote Przeboje w niedzielę. Minęła 10:00, czas na wiadomości.
4: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
5: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
6: Skoli mnie przyciąga?
5: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
4: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
7: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
4: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda na weekend.
3: Piękny dzień nas dziś czeka i te chmury, które teraz na północy kraju specjalnie w tym nie przeszkodzą. A jak już się nagrzeje, to będzie 25 stopni w Białymstoku, Koszalinie, 26 w Bydgoszczy, w Zielonej Górze i w Lublinie, 27 w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu.
8: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Kacper Sosnowski, witam. Będę miał w tej godzinie dla Was zaproszenia na latynoski wieczór marzeń z Agustinem Egurolą, kolację z taneczno-muzycznym spektaklem w luksusowym hotelu w Łodzi.
9: Radio Złote Przeboje.
3: Jednym słowem, przed nami kolejny finał zabawy Havana Dinner Show. Oj, będzie się tańczyło, będzie się jadło, będzie się działo, gdy nie ma dzieci w domu kult.

Eurythmics nam tu pięknie i radośnie zagrali w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas przystojniaki z lat 90. zespół Boyzone z Irlandii, który na początku wykonywał przeważnie covery, piosenki innych artystów. No, jakoś trzeba było poważanie w świecie muzyki zdobyć, a potem mieli już własne przeboje. Najbardziej znanym członkiem zespołu to był oczywiście Ronan Keating i panowie powrócili w tym roku na chyba dwa wielkie koncerty. No właśnie, bo nie chcieli dłużej razem grać po tym, jak jeden z członków zespołu kilkanaście lat temu nas opuścił. No to chyba ich największy przebój, Words.

0: Drama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

i John Paul Young w Radiu Złote Przeboje. To na dzisiejszy ciepły, typowo wakacyjny dzień. Korzystajcie z ostatniego weekendu sierpnia. Teraz u nas piosenka, w której ostatnio się zasłuchuje w wersji Ewy Farny. Na nami dmucha, chce lata, chce wiatr. No właśnie, koncertuje teraz Ewa trochę w Polsce. A swój wielki jubileuszowy koncert zapowiedziała w Warszawie w przyszłym roku. Może i to nagranie z 83 roku zaśpiewa. A my teraz przechodzimy na oryginał w wykonaniu Urszuli. Ale też jest piękny, prawda? I te pianinko.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
9: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
8: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Znowu miałam rację.
14: W czym?
13: We wszystkim.
14: Akurat.
13: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
14: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
13: A nie są?
15: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej...

Niedzielne przedpołudnie gra wam radio Złote Przeboje. Modern Talking, Thomas Anders z tego zespołu świętuje w tym roku 40-lecie pracy artystycznej grupy. No i w związku z tym również w Polsce kilka koncertów z największymi przebojami Modern Talking. Koncerty tej jesieni, zimą przyszłego roku m.in. w Jesionce, Wrocławiu, Lublinie, Częstochowie, Szczecinie, Opolu i Łodzi. No, spora ogólnopolska trasa koncertowa, widzę, się szykuje. Bilety już są w sprzedaży. Polacy kochają Modern Talking. A ja kocham te nagranie. Emilia, Big Big World.

0: OMD w Radiu Złote Przeboje. To niech to będzie piosenka dla taksówkarzy, bo dziś ich dzień. Więcej o tym święcie za 2 minuty w naszych wiadomościach w południe. Zostańcie z nami.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: W końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości.
10: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
11: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
10: Z kolei Karol Karski z PiSu problemu w spotkaniu nie widzi.
12: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
10: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
13: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
10: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Już jesteśmy po deszczach, więc tych chmurek na północy kraju proszę się nie obawiać. Bardzo ciepło dziś będzie, do 28 stopni w Małopolsce, prawie tyle na południu kraju. W centrum 26-27, nieco chłodniej, bo 25 w Koszalinie czy Trójmieście.

0: ja przypomnę hasło na dzisiejszy dzień.
1: Od rana mam dobry humor.
0: Z radiem Złote Przeboje, oczywiście, że tak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: I w związku z wieczornym koncertem Majki Jeżowskiej na plaży Wawer. Oj, będzie rokowo, będzie rokowo. Zapraszamy i polecamy. Kacper Sosnowski, ja też się pięknie witam i w tej godzinie będę sprawdzał dla was też pogodę na ten nadchodzący roboczy, szkolny już też tydzień. Britney Spears.

Maria Maki w Radiu Złote Przeboje z filmu Szybki jak błyskawica. Tylko proszę tego hasła nie brać dosłownie, jak jesteście właśnie w trasie. Utwór napisany specjalnie do filmu z 90 roku z Tomem Cruise'em, ale piosenkarka na początku nie chciała mieć z tym filmem nic wspólnego i śpiewać piosenki i dopiero po prośbach wytwórni się zgodziła pod warunkiem, że będzie mogła przerobić trochę tekst. No i przerobiła. I w ten oto zaskakujący sposób weszła do historii muzyki, bo filmu tak często jak tej piosenki to sobie nie wspominamy i nie odtwarzamy, prawda? A to już lata 80. i Human League.

0: Autopromocja. Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
1: Autopromocja. Ain't no-

0: 86 rok. W muzyce to był rok zespołu The Pretenders. Dzięki temu nagraniu weszli do pierwszej dziesiątki nie tylko amerykańskich list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje, a ja tradycyjnie sprawdzam dla was pogodę na nadchodzący tydzień. Po dzisiejszych upałach, jutro chłodniej, a na rozpoczęcie roku to tak nieco ponad 20 stopni. No to się dzieciaki w tych białych koszulach i marynarkach nie spocą specjalnie. I taki niemal cały nadchodzący tydzień będzie około 20 stopni cieplej na południu kraju. Więcej słońca, trochę deszczu. To jakąś piosenkę teraz proszę z motywem pogodowym. Może być, prawda? Bo lato nam się kończy. Potem jesień, zima i wiadomo co. Marek Grychuta.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto,

przejrze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
4: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
5: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
4: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Reklama. To jest radio Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, bo jeszcze tym latem przez ponad pół miesiąca będziemy się cieszyć. To holenderski duet numero uno, holenderska grupa dwóch bliźniaków, którzy całe życie marzyli o tym, żeby robić muzykę. Grali w przedszkolu na instrumentach, śpiewali i tak całe życie im zostało. I z takim przebojem Tora zabłysnęli w 1984 roku. Zmieniamy daty muzyczne, zmieniamy klimat. To już Lutricia McNeil, 2002 rok i perfekcyjne nagranie o perfekcyjnej miłości. 12 minut i będzie 13.

Lin Marlin w Radiu Złote Przeboje. A za nieco ponad dwie minuty w naszych wiadomościach o 13 o pewnym europejskim kraju, który do Unii Europejskiej wchodzić nie chce. A potem tu już Wojtek Babiarczyk.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mail. Papierowy mail.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja.
3: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
5: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
4: Szczątki 55 ugrzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia, a to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską, jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania. Przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po 2 latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują Koleje Śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
6: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska-Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory-Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
4: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Gdańsku 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam teraz termometry pokazują nawet do 29. Trzy minuty po godzinie 13:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem, spacerem i zakupami. Gorąco Was zapraszam na to kolejne spotkanie w to niedzielne, w niektórych częściach jakże słoneczne popołudnie. Wojtek Babiaczyk, kłaniam się bardzo nisko. No i mam ze sobą te największe kawałki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, którą kocham i mogę Wam powiedzieć tak na słowo. Mogę jej słuchać 24 godziny na dobę i za każdym razem coś nowego w tej piosence odkrywam. To przed Wami już teraz Alana Miles i jej słynny Black Velvet.

0: Jeden z czołowych francuskich kompozytorów muzyki, Gérard Prescrivic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w niedzielne popołudnie, 11 minut po godzinie 13, a my w weekend od czasu do czasu pytamy nasze gwiazdy, jakie koncerty zagranicznych gwiazd najbardziej utkwiły im w pamięci. No to posłuchajcie, pod jakim wrażeniem jest cały czas Natalia Kukulska pewnego kultowego zespołu.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniały się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: I jak tu nie zgodzić się z Natalią Kukulską? Niedawno zespół Simply Red zakończył taką swoją długą trasę koncertową po całym świecie. Świętowali ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata. 40 lat na scenie. No a my z wielką przyjemnością zawsze gramy także piosenki Natalii Kukulskiej. To teraz piosenka Światło Czuła. Podobno słuchając jej trzeba założyć ciemne okulary.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

jest prawdopodobnie pierwszym wokalistą w historii, w którego stronę fanki zrzucały masowo damską bieliznę. Tom Jones w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który wypłynął na początku lat 80. i był właśnie w tamtym okresie bardzo popularny w Europie Środkowej. Do dziś koncertuje i do dziś przed sceną gromadzi tysiące swoich fanów. To już teraz w radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue. Dajcie głośniej razem z nami. Spędźcie te ostatnie dni w wakacji 2026. A za godzinę powiem wam, jak możecie spędzić cudownie ten dzisiejszy niedzielny wieczór.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
8: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
9: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
10: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
13: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Reklama.

Codziennie poświęca godzinę na medytację, a wolny czas najchętniej spędza na polu golfowym. Michael Bolton, jego cudowna ballada z początku lat 90. wybrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. To teraz pora na gwiazdę, która w latach 90. bardzo często koncertowała w Las Vegas. No i właśnie w tym mieście, w tamtym okresie wydawano nawet specjalną gazetę o niej. Przed wami Celine Dion.

0: Kobra Nocka, do takich niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. polskiej muzyki. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych informacjach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.00. Zostańcie z nami.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 14 przed nami, tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
12: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
11: Ogólnopolski protest ZNP. Politycy do tablicy. Godne płace. Dotrzymajcie słowa. Jutro o 11.00. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
13: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar, 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
11: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
14: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
11: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam termometry pokazują nawet do 30 stopni.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Trzy minuty po godzinie 14 zapachniało tradycyjnym, schabowym i rosołem, a to oznaczać może tylko jedno, że w niektórych polskich domach właśnie zaczyna się niedzielny obiad. To, żeby dodać wam coś specjalnego na deser, to dorzucam jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie, także odwiedzimy najpiękniejszą plażę w Polsce, zatem zostańcie z nami, a na dobry początek gwiazda, która niedawno świętowała 80 lat, przed wami Cher.

Prosto z filmu Nie kłam, kochanie. Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobalny w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 14, a skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, no to warto zaznaczyć, że dziś 30 sierpnia swoje urodziny świętuje artystka, która kiedyś w latach 90. była siłą napędową tego kultowego zespołu. To zespół Hej, no i słynny teksański, a dzisiaj Katarzyna Nosowska świętuje swoje urodziny, zatem wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego uwielbiała słuchać i to wielokrotnie przyznawała się do tego w wywiadach, księżna Diana. Duran Duran już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.

0: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
0: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przez lata był właścicielem i prezesem klubu piłkarskiego FC Watford, Elton John w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Już teraz razem z wami wybieram się do miejsca, w którym pod stopami możemy poczuć gorący piasek.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Piotr Jachim. Piotrku, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Witam się z wami z plaży romantycznej w Warszawie. To właśnie tutaj, w towarzystwie słuchaczy radia Złote Przeboje, spędzaliśmy każdy weekend sierpnia. Na scenie, na plaży Wawer, swoje największe Złote Przeboje dotychczas zagrali m.in. Demono, Ira, Papa D czy Just Five. No niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i przed nami ostatni tegoroczny wakacyjny koncert. Dzisiaj w ramach wielkiego podsumowania wakacji dla najmłodszych i dla tych nieco starszych zaśpiewa Majka Jeżowska. Artystka miała okazję wystąpić na wielkich scenach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii czy we Francji, no ale z tego co mi wiadomo, na plaży jeszcze nie grała nigdy. Po dzisiejszym koncercie będzie mogła sobie wpisać do CV kolejne doświadczenie. Pogoda dzisiaj rewelacyjna, pięknie świeci słońce, temperatura wręcz idealna, zatem bierzcie rodzinę, dzieciaków, sąsiadów, no nawet teściową i wpadajcie na plażę romantyczną w Warszawie. Start koncertu Majki Jeżowskiej o 20:30, zatem do zobaczenia.
0: Do zobaczenia i do usłyszenia z Piotrkiem. Połączymy się już za godzinę.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
17: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
18: O!
17: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
18: O, a o ile?
17: 35 groszy taniej na litrze.
18: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
17: Tak!
19: A jak lemoniadę?
17: No też.
18: To poprosimy.
17: Ale co?
19: Wszystko!
17: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl.

Swoją przygodę w muzycznym show-biznesie zaczynał w zespole Taxi, w którym na gitarze grał słynny Zucchero. To Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight to jego wielki numer z 83 roku. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, skoro to przedostatni dzień wakacji, no to my z wielką przyjemnością prezentujemy wam piosenki, które te wakacyjne wspomnienia na pewno przypominają. To teraz Szwedzi podbijają będą nasze serca. Alcazar już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.

Ostatnie kuszenie Chrystusa, labirynt czy człowiek, który spadł na ziemię, to tylko niektóre filmy, w których pojawił się ten znakomity muzyk David Bowie. Jego Let's Dance wybrzmiało nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje, a w wiadomościach o 15 mamy ważne informacje dla kierowców, zatem zostańcie z nami i dajcie głośniej radio.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Wypadek promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Ostatnie dni z rządowym pakietem CPN i tańszym paliwem. Bociany odlatują do ciepłych krajów, część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
11: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
10: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł i 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów, część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
12: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
10: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się do końca dnia przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej sporo słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej o 15 jest w Jastarni, tu zaledwie 21 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 30.

Ostatnie niedzielne popołudnie tych wakacji. Koniecznie musicie je spędzić w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo tylko one pozwolą wam zapomnieć o tym, że wakacje się kończą. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Tina Turner, teraz 4 po trzeciej.

Będąc u szczytu sławy, postanowili wystartować w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji. Publiczność uznała jednak, że autorzy światowych megahitów nie są wystarczająco dobrzy. No i odrzuciła ich w przedbiegach. To był zespół London Beat w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was do roku, w którym ma miejsce premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. A w tym samym roku swój wielki przebój wydaje zespół Lombard. Nasz ostatni taniec, a ten rok to 1982. To delektujmy się wspólnie, na przykład przy popołudniowej kawie, takimi cudownymi polskimi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. To słuchamy.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
9: MediaMarkt.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Reklama.

0: Karierę zaczęły od występów w lokalnych kościołach w Kalifornii. Mary, Mary i dwa razy nie trzeba powtarzać. Za 28 minut będzie czwarta. Tu radio Złote Przeboje. Teraz zabieram was do miejsca, gdzie jest naprawdę gorąco. No i gdzie dziś szykują się niespodzianki.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: Na plaży Wawer jest Piotrek Jachim. Piotrek, jakie tam plany macie na ten wieczór, powiedz?
2: No jak to, jakie plany na wieczór? Będziemy hulali po polu i pili kakao. Już dziś wieczorem na scenie na plaży Wawer pojawi się najpiękniejsza w klasie, która udowadnia, że marzenia się spełniają. Dołączcie do nas, bo dzięki temu jutro będziecie mogli zaśpiewać "Od rana mam dobry humor". Gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, kto dzisiaj wieczorem zagra na plaży Wawer, to ja poproszę artystkę, żeby osobiście zaprosiła was na wielki finał wakacji z radiem Złote Przeboje.
3: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich, w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
2: No i wszystko jasne. Majka Jeżowska zagra na wielki finał wakacji z radiem Złote Przeboje. Plaża Wawer 20:30. Nie może was zabraknąć.
0: I jakie niespodzianki jeszcze czekają was dziś wieczorem na plaży Wawer, to Piotr Jachim zdradzi wam za godzinę. Zatem bądźcie z nami.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
9: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Ubezpieczenie samochodu w banku?
12: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Chcę rzucić palenie.
14: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Reklama.

0: izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
1: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.

Ten kawałek zrodził się tuż po nocy pełnej namiętności z dziewczyną głównego wokalisty. To Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A propos tych wakacyjnych numerów, to teraz Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

piosenka miała w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy niej doładować swoje smartfony, a do tych energetyzujących kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu. Złote przeboje, które punktualnie o 17.00.

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram, a ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Letnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pożar hali magazynowej w Lublinie. Dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu u wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kirenii. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
12: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50 do 50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
11: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
13: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
11: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6,64 zł za litr benzyny 95 i 7,31 zł za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Pogoda.
10: Do końca dnia w okolicach Koszalina i Gdańska jeszcze proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Mielnie 21 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 30 stopni.
15: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: Jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę niedzielnego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli nie macie żadnych planów na dzisiejszy wieczór, to za kilka minut będę miał dla was pewną propozycję. Już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics, a na zegarach 4 po 5.

Krakowem Pazurem, zespół, który zrodził się pod koniec 94 roku, a do dziś miło wspomina go jeden z założycieli, czyli Grzegorz Skawiński. Ona w radiu Złote Przeboje, no i ten cudowny głos Agnieszki Chylińskiej. No a teraz pora na artystę, który do zespołu Take That trafił dzięki mamie. To ona podobno zobaczyła ogłoszenie w gazecie i namówiła go na przesłuchanie. Przed wami Robbie Williams w radiu Złote.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy men. Papierowy men.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
3: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
11: Bo z Media Expert dalej masz.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.

0: Tak, pan Gramy, że aż trudno oderwać się od głośników, a dzisiaj wszystkie drogi w Polsce prowadzą do jednego miejsca.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A my z prędkością francuskiego pociągu TGV przenosimy się do Warszawy na plażę Wawer. Na miejscu jest Piotrek Jachim. Piotrze, powiedz mi, jak tam na tej plaży jest?
2: Na plaży fajnie jest. A będzie jeszcze fajniej, bo wielkimi krokami zbliża się wielki koncertowy finał wakacji 2026. O 20:30 na scenie ustawionej na plaży romantycznej w Warszawie, na plaży Wawer, pojawi się Majka Jeżowska, która zaśpiewa swoje największe przeboje. No i na pewno na usta ciśnie wam się kilka pytań. Czy będzie dobra pogoda? No jasne, że będzie, bo zamówiliśmy dobrą pogodę, więc o deszczu nie ma mowy. Czy na koncert można przyjść z dziećmi? No, ja bym powiedział, że nawet trzeba. Skoro nasze pokolenie wychowało się na piosenkach Majki Jeżowskiej, to kolejne też powinno. Ile kosztuje bilet na to wydarzenie? Otóż odpowiedź brzmi: wystarczy uśmiech bąbelka. A co trzeba zabrać ze sobą? No właściwie to nic poza dobrym humorem. A teraz jeszcze moje pytanie do Majki Jeżowskiej, no to czego właściwie można się dzisiaj spodziewać?
3: Przyjeżdża Majka, która wcale nie chodzi o lasce, czyli jeszcze fika po scenie, rockowa energia na scenie, rockowe zachowanie, mam fantastycznych muzyków, którzy się dobrze czują, jesteśmy jak rodzina na scenie, wygłupiamy się, ale przede wszystkim gramy cały czas z chęcią i z wielką radością. Piosenki, które są znane, ale dla niektórych w takiej wersji rockowej, bardziej drapieżnej.
2: Sami słyszycie, będzie się działo, będzie prawdziwy ogień. Majka Jeżowska opanuje scenę o 20:30. Wpadajcie, dziś wielki koncertowy finał wakacji na plaży Wawer.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.

0: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
19: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
18: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
12: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
13: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę mi.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Reklama.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: pas.
1: Non.

0: Barbara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
3: Reklama.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest